Humanitas. Beskidy mi jak dola herbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Boli mnie krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, co mojej wierno w sercach plekali, bez wika nesli do rівних дни, списами заставлена.

Karaimem byłem i jestem. Jako Karaim umrzeć pragnę. Karaja dim Karaima jest. Da Karaiba al makrajme wiary innych. Karajlikba ujał mamen. Es dinim ni taslamamen. Har adam ne men silvamen. Dinin anen bahenamen. Es dinim ni horwem aimen. Dajat ne da cajpa majmen. Wszechmocny Pan Bóg ludzi stworzył. Obdarzył wszystkich bez różnicy. A ludzie do rozmyślań skorzy. Wielu religiom dali życie. Bardun ja za przywodę innych pójść światło. Mądrość usła rybować w naukach. Walczę przeciw gusłom zmierzałem. Nowych dróg pełnych światła szukam. Gotle nasze prostoram wiary. Zrozumiek młody połączony. Niech rozwieje się norma. Paramen. Niech nastanie dzień uspa. Upragniony. O menim belgimdi. Cykma tunokluktam. Mienim kisencimdi.

Humanitas. Beskidy mi jak dola herbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Boleć mnie krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, co mojej wierno w sercach plekali, bez wika nesli do rymnych dni, spisami zastawlena.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tyżtę.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 4, 15, 24 sicznia 1940 roku. Kaczyku Fort Morgan, Colorado, pyszut skrenyci po widnowy sancz pid datom 2 sicznia 1947 roka. Pysze młody chłopec, który niedawno wernu się z Germanii. Teper wam napyszu, czego ja był w Germanii. Brale odhewal prymusowo do roboty, to szołtys podał mnie na listu. Ja nie chodził i ty, to przyszło germańskie gestapo i powiele mi, że jak nie pidu, jak dagde wteczu, to ciu rodynu wyaresztujut. Jak mnie zabrało germańskie gestapo, to mnie odszykłało aż pit szwajcarsku hraniciu i tam dalej mnie do Bauera, selanyna niemieckiego, do takiego czorta najhierszego, że po ciłych dniach w robocie mi nachodził datę ane oddychnuty, ane mi nachodził cygara datę za korety, choć je mał czasem słowo, bo szkoda mu było toho czasu, żebym się z cygarą nie zabawił. Listy się dost chodziło. I tak mnie mordował za piadrokił, aż do kińcia wojny. Poklane przyszło francuskie wojsko, aż francuskie wojsko odosłało mnie do domu. Pysze mama tego chłopcia. Dowidujesz się droga sestro o brati Petri i o sestri Paraski i o Dionizyju. To tylko my onych czuli, że podali się do Charkowa, a wernuli się do Tarnopolskiej oblasty. I z tych, że to wyjechali, to czym se nikto do nikogo nie pysze i dokładnego adresu od nich nie znamy. I z Poworoznyka wyjechało 180 rodyn, a 70 ostało się w Poworozniku. Na wierzchnim kińcy zostali toty. Jeden fecko Juszczak, Sandro Sitko i w Omlini bodakanyna Diłka. Tymka Halaka synowe, Łaśko, Petro i Hryc Halaky, fecko Krzysztofyk. O wszystkich wam nie piszu, bo i tak wszystkich nie znate. Stary wymerli, a młodych nie znate. Kondrat Koliczko został i jeszcze żyje. A w Krenici na Staroj Dorozi nie został ani jeden. Po cerkoł zostało 6 family: Choroszczak, Chopej, Capok, Petryk. A wece nie znam, jak się nazywają, bo w ciłej Krenici ze zdrojem zostało 25 rodyn. Jeszcze w Lipce my czuli, że sestra Paraska i Iwanio Petryszak, tot, co mieszkał powyższe sestry Paraski, już pomerli. Dowidujecie się, a co mamy sztoisty i co mamy ubrania, to jak może maty, kiedy już 10 rokiu, jak mąż mi mer. Została jem z małym Aditmy i tak mia wojna została. Jak przyszli heł Germany, to syna zabrali do Germanii na robotu, a Diłka moja ani na nedilu nie mogła się doma obstojaty, bo jej brali na szarwarkę do okopił i do inczych robit. To jak jem była razem z Dietmy, to jem mała dwie korowy i jałiłku, a potem jedną korowę i jałiłku mi zabrali na kontyngent, a druga korowa mi zachworiła i zdochła. To tak jem się wojnu dorobyła, że nie mam nic. Germani brali i zerno, i gruli, i sino, a robyty nie był kto, bo ja już mam 62 roky, to jak jem mogła dać radu. Tak piszła jem ku Diłci, że oddana na boci i żyju na jej łaści. Że mi das, to o tom żyju. A Diłka też niczego duże nie maje, bo chora, bo robyty nie może. I takie nasze zakapane życie. A syn teper przyszedł z Germanii. To dobry, że zdrowy przyszedł, bo jak to z niewoli. A na razie hełne je niejakoj roboty, to grosza nie zarobyt. Żdynia po Witkorleci. Pysze Petro Myzgała do swata Danyła Żydiaka w Somerville, New Jersey, pod datą 3 grudnia 1946. Moje powodzenia dost kiepskie, bo ja ożenił się do łucha, ale już 5 roku jak mi żena pomerła. To wy dobrze znate, jak to w Diłciowy prożywaty ciężko. Teper jako woziacia. Pierwsze małem, jakie są gospodarku, a teper mi odebrali. Nie mam nic. I donoszę wam, że byłem w Niemczyni, w niewoli, 6 miesięcy. Tom dumał, że to tam propadł, bo bardzo było trudno wytrzymać. Proszę was, czy wy tam nie znate de o brati Michali z Myzgaliłki? Może by wy dowidali się za neho i za Ulijanku i Andryja z Pesariłki? Bo heł się teper nie dowidać nic, bo Rychwałd jest pusty. Jak jechał swat Seman do Rosji, tom się z nima pożegnał w Gorleciach na mości. I dowiduju się, czy wy tam nie znate o Naści Pecylak po sestri Warwarii i czy wy nie znate jeszcze o Sztefani Kowali. To mi odpyszte o wszystkich. Pozdrawlaju wsich rychwałczaniów, co tam sód, czy by one nie były takie dobre, czy by mi wszystkich od jednego dolara nie przysłali, bo nam ja dost wielka bita. Wola niż nie powiedzianok. Frank Barna, Fort William, pouczył świże pismo od sestrynej dońki Olhy po morzu Maryn. Donosyć, że pouczała pismo z 28 listopada. Jak widno z tego pisma, teper dochodzi do skoro i jej pismo było w dorozilem 3 tyżni, chocia było puszczone zwyczajną pocztą i neregistrowane. My dziękujemy Bogu zdrowy i powodzenia nasze rozmaite. Majko 22 listopada złożył przysiachu w Warszawie, tak samo szwagier z Tylawy, to im tak kazale, że dłużej nie będą w Polsce jak 2 miesiące, a my z Hanią zostajemy, bo razem nie można jechaty. Dalsze pytaje te wujku, czy ty mi jeszcze nie przyszedł koniec? To wy, wujku, pomylili się, bo to nie ty tak robili, lem ty, że ich kopają, to takie same. Dolara, że wy mnie posłali, ja nie dostała. Pełno ho wyniali. Świerżowa Ruska powiedziasło. Redakcja Karpackiej Rusy dostała z portnego powiedgorleci śledujuczu prośbu. Bortne 20 grudnia 1946. Ja, Pajza Kopcza, rodom z osela Świerżowa Ruska po Cukowal, zamieszkała w seli Bortne, wdoła po mórzu Kondrati Kopcza, który pomarł w 1944 roku, ostała się z drobnymi 6 dietmy. Najstarszy syn był zabrany na roboty do Niemczyny i nie wernął się. Nie mają tu bliskiej rodziny, ponieważ rodzina wyjechała do Rosji. W Ameryce mają rodzinnego brata, Kowala Leszka, syna Demka, ale nie mają od niego żadnej wiadomości, co żyje i gdzie. Kto by znał za niego, a może on sam poczytać, to najmniej odpisze. Dalsze prosiłabym o adresy Warwary Sosenko, Diuka Iwana, Jurka Reszetaria, syn Wasyla, Panteleimona Szczerby, syn Iwana, Pajzy Werbyńskoj, Diuka Petra, Tereski i Rozalei Sudyk, Diuka Iwana. Może kotre z nich prysłałoby mi biedniej wdowi. Chęńku pomicz, a jak nit, to chocki list, kotry budę dla mnie wielką potichą. Szlu wam serdeczne pozdrowienia i życzę wam wesołych świat i szczęśliwego nowego 1940 roku. Pajza Kopcza, Seło Bortne, Poczta Sękoła, Powit Korleci, Małopolska, Poland. Ignaty Durniak w Jonkers dostał pismo od 20-rocznego chłopcia Andryja Wandzlyka, rodom z Hańczoły, który 2 roki temu wstąpił dobrowolciom w riady Krasnej Armii i służył w niej do tego czasu. 10 grudnia 1946 roku. Dobry den, ili wieczór. Drogi mi diduś, oto ja, wasz wnuczok, pyszu do was paru słów, przy których słowach pozdrawiam was wszystkich duże krasno i serdeczno. List ja wasz dostał, za który wam bardzo dziękuję, bom się dowidał o waszym zdrowiu ta powożeniu. Moje powodzenia dobre, diduś, ja żyję dobry do tego czasu i wam toho żywaju. O swojej krasnoarmijskiej żyzni możesz skazać, że to był czas taki, kiedy nam było rozmaito. A teper, prosimy Boga o zdrowia, to się dast wszystko wytrzymaty. A mama i sestra żyją teper w sowieckim sojuzie. Pyszą, że im dobry. Lem kolej hale, to im pokrali na dorozi. Ja już znam deony. Każdy tyżden mam od nich list. To mi pisali, żeby ja próbował napisać do was, a no ale ja dumał, że to list nie dojdę. A tu wy mi napisali. Ignaty Durniak dostał adres Andryja Wandzelyka od jego mamy z sowieckiego sojuza i napisał jemu tak. Piszete mi diduś, że mama bardzo banuje za mną, że aż ich serce zaboliło. To wy znate jakie mama. Lem się kłos zastarają, to już chwory. To i ja im piszę, ale nie pomagaję. Diduś, mi wesoło, że ty. Iste mam dost, że to i spania dobre. No chodzono i wesoło, ale wce dumka o domi, o swoich rydnych Karpatach, bo ja lem sam jeden z Hańczoły. Nawet z druhych seł nie jeny koho, to nie czuję swojego lemkiuskiego języka. Teper ja list wasz dostał i był w nim odyn dolar, to ja nawet i nie dumał, że to list dojdę, a tu i dolar przyszedł. Mama mi pisała, że to z ich listu wyniale dolar. Jak dostanete mi list, to mi zaraz odpiszcie, a na drugi raz ja wam napiszę bilsze i swoją fotografię wam poszlu. Teper wam nie mam, że bilsze pisatelem, lem was jeszcze raz pozdrawiam, wsich duże krasno ta serdeczno i także pozdrawiam te tam ci urodynu, najdomene pyszut. I proszę was, piszcie do mojej mamy.

No to ranka. Ustawlu soj chyszku nad poticzką. Maleńku. Ciczku. Lem zbiłszym od sanockiego wiknom, lem z oddzielnymi dweriami. Chmarami ogorodzu zroblu otweranku. Nikoli jem swojej nie zaznał, a preci kadysi wynesty musiat. Zaświta toho Murianku.

Lemkiwskie archiwum to miejsce, w którym dowidate się pro historii Lemkiwriczy, jakich de inde nie przeczytate, ani nie znajdete. Słuchajcie z Lemkiwskiego archiwum w Radiu Ruskoj Bursy LMFM. Paulo Hanas. Dneska w Lemkiwskim archiwum znachody 94. rocznicy Florinskiego Owicze opowiem pro doktora Jarosława Kaczmarczyka i pro jego życia. Jarosław Kaczmarczyk urodził się w rodzinie o długich świaszczenniczych tradycjach. Jego niano Teofil Kaczmarczyk żył w rokach 1844-1922. Był win parochą w Bilcarewi. Matę jego była diłką parocha z Krenesi i muszyńskiego dekana, ojca Wiktora Żegietiuskiego. Żył win w rokach 1809-1888. Był to człowiek, jaki miał wielkie plany co do Lemkowiny, a przede wszystkim co do Krenesi. Widział win w Krenesi miejsce na postawienia hołnego chramu Lemkowiny. W związku z tymi planami otec Wiktor Żegietiuski wybudował veličeznu murowaną cerkę i przychodstwo w Krenesi.

Właśnie w takiej rodzinie 29 marca 1884 roku przyszedł na świat Jarosław Kaczmarczyk. Jego niano nie był lem zwyczajnym świłaszczynnikom, ale też co spilnym diaczom. Był więc členem powitowej rady i powitowej szkilnej rady w Grybowie. W instytucjach, w jakich zasiadał, miał win wiele do powiedzenia. Otec Teofil Kaczmarczyk dbał wse o to, żeby jego synowe przyszli śladami swojego niania. Jarosław, podobnie jak jego bratia, rozpoczął studia prawnicze na Lwiwskim Uniwersytecie. W roku akademickim 1904-1905 przeniósł się na Uniwersytet do Innsbrucku. Był win dwa semestry, po czym wernął do Lwowa. W 1908 roku oboronił doktorat. Po studiach Jarosław rozpoczął robotę w Wyższym Krajowym Sądzie w Gracu. W Gracu robił przeszło jeden rok. W 1909 roku Jarosław Kaczmarczyk zgłosił się do wojska. Jako edukowany człowiek, mógł win prowesti jednoroczny kurs dla buduczych oficerów. Kursy takie były robione dla młodzieży z bogatych rodzin. Rekrut takiego kursu musiał sam sobie przydbać mundur, zbroju i dżynia. W zamian mógł win wybrati, w jakim oddzieli będzie służył. Jarosław Kaczmarczyk wybrał sobie artylerię. Na szkoleniu przebywał w Zagrebiu. Po skończeniu wojskowego kursu wpisany został na listę rezerwy Austriomadiarskiego wojska jako kadet pierwszej brygady lekkiej artylerii. Kariera zawodowa doktora Jarosława Kaczmarczyka jest długa. Żeby zdać egzaminy, musiał najpierw mieć 7 roków doświadczenia. Po roboty w Gracu przeniósł się do Okrągłego Sądu w Nowym Sączy. Późniejsze Kaczmarczyk robił w powitowym sądzie w Przemyśle. W 1910 roku zaczął robotę w prywatnej kancelarii doktora Kryła Czerlunczakiewicza. Następną kancelarią, w której zdobyła swoje doświadczenia, była kancelaria doktora Mędzińskiego. Potem wernął zaś do roboty w sądzie, tym razem do Krajowego Sądu w Widny. Późniejsze przeniósł się do Sancza i robił w kancelarii Samuela Goldfingera.

Dianis ospilne doktora Jarosława Kaczmarczyka zaczęła się do skoro, bo jeszcze przed pierwszą świtową wojną był win jednym z aktywniejszych rusofilskich dijaciów młodszego pokolenia. Ostał win dyrektorom lemkiwskiej kasy w Gorleciach. Mał win prestoto możliwość współpracy z takimi grekokatolickimi świadczennikami jak Teodor Durkot z Ożdyni, Marian Myszkowski z Rostajnoho czy Michał Jurczakiewicz z Czornoho. Po wybuchu pierwszej światowej wojny Jarosław Kaczmarczyk został aresztowany, tak jak prawie wszystkie rusofilskie dijacze, i zaperto go w Nowym Sączu. Nie wysłano go jednak do Talerhofu, lem na front, tak jak i jego bratiu. W karpackich bojach został ciężko ranny i przebywał w szpitalu w Użhorodzie. W tym czasie pisał listy do swoich rodziców, jakie byli internowani w Talerhofie. Dalsze wojenne losy doktora Jarosława Kaczmarczyka nie są nam bliższe znane. Prehrana wojna i rozpad austriomadiajerskiej monarchii dała europejskim narodom możliwość samostanowienia. Lemki w tych niepewnych czasach też zachotyli wypowiedzieć się o swojej buduczności. Doktor Jarosław Kaczmarczyk pomagał organizować wicze w Florencji 5 grudnia 1918 roku. Na tym wiczu deklarowano, że Lemki nie chciał być ani częścią Madiar, ani Polakiów, ani nie należaty do niejakiej Ukrainy. Po wytworzeniu siapowitowych ruskich rad dr Jarosław Kaczmarczyk prowadził ruskie rady w Bilcarewi. Był więc stronnikiem przyłączenia Lemkowiny do Wielkiej Rosji. Polityczne zamieszania w całej Europie dało duże do dumania Lemkom. Diacze lemkiwskie zdecydowali o próbie przyłączenia Lemkowiny do Czechosłowackiej Republiki, a dr Jarosław Kaczmarczyk popierał to tu ideę. Na posiedzeniu powitowej Ruskiej Rady w Gorliciach Jarosław Kaczmarczyk razem z doktorem Aleksandrem Cichańskim i ojcem Michałem Jurczakiewiczem zostali wybrani delegatami na mirową konferencję do Paryża. Delegacja tutaj jednak nigdy nie dotarła do Paryża.

21 grudnia 1918 roku Jarosław Kaczmarczyk razem z delegacją Naczelnej Rady Lemkowiny pojechał na Priasiłszczyznę. W trakcie tej wizyty doszło do połączenia Naczelnej Rady Lemkowiny z Ruską Radą Narodową Priasiłszczyzny. Wynikiem tego połączenia było powstanie Karpato-Ruskiej Narodnej Rady. W marcu 1919 roku dr Jarosław Kaczmarczyk pojechał zaś do Czechosłowackiej Republiki. Tym razem do Prahy. Lemkiwska delegacja stretyła się z prezydentem Czechosłowacji Tomą Masarykom. Prezydent Masaryk nie miał nic obiecaty Lemkam, ale wyraził im swoją sympatię, co do Lemkiw. Po wyjeździe ojca Michała Jurczakiewicza, liderem Lemkiw, został dr Jarosław Kaczmarczyk. Chciał w tym czasie zagwarantować Lemkam jak najlepszą pozycję ekonomiczną, administracyjną i kulturową na wypadek, jakby Lemkowina musiała ostać w granicach Polski. Na Wielkanoc 1919 roku wojsko otoczyło ciu Bilcarewu. Dokonano rewizji chyży Kaczmarczykiw. Po tym, jak nie znajdeno żadnych dowodów działalności antypaństwowej, wojsko odstąpiło. Po przyjeździe z Ameryki przedstawiciela lemkiwskiej diaspory Wiktora Hładyka, dr Kaczmarczyk jeździł z nim razem do Warszawy. W Warszawie udało się im odzyskać wstrzymaną wysyłkę dariów z Ameryki do Lemkowiny. Dr Kaczmarczyk był też w Ministerstwie Wojskowych Spraw, gdzie interweniował odnośnie bezprawnego rekrutowania Lemkiw do polskiego wojska. Po poklikaniu 12 marca 1920 roku Werchownej Rady Lemkiwskiej Rusy i jej Komitetu Wykonawczego dr Jarosław Kaczmarczyk został jego weduczym. Właśnie ten organ jest nazywany lemkiwskim prawitelstwem. Aleksander Kuryło, wnuk ojca Wasylija Kuryły, potwierdza, że dr Kaczmarczyk pełnił funkcję premiera. Reszta stanowisk ministerialnych nie jest potwierdzona. Komitet Wykonawczy niósł ze sobą wielką nadzieję, ale nie mógł już zmienić losu Lemkowiny.

6 stycznia 1921 roku aresztowano doktora Jarosława Kaczmarczyka za działalność antypaństwową. W procesie bronił homedzieńczyma dr Kryłoczer Lunczakiewicz. Wyrok sądu uniewinnił wszystkich oskarżonych. Po procesie dr Kaczmarczyk dalej próbował organizować lemkę. W 1922 roku sklikał zjazd przedwyborczy do polskiego parlamentu. Został win wybrany lemkiewskim kandydatem do parlamentu. Późniejsze spory między dijaczami i niska frekwencja w wyborach nie dali mu jednak mandatu. W trakcie służbowej podróży do Ameryki Kaczmarczyk wziął udział w lemkiewskim zjeździe zorganizowanym przez amerykańskich rusofiliów. Pierwszą żoną Jarosława Kaczmarczyka była Aleksandra Cichańska. W 1930 roku wziął win jednak z nią rozwód, co było szokiem dla rodziny i znajomych. Po tym wydarzeniu zmienił wyznania na protestanckie i zaś się ożenił z Adelą Zawadzką. To wydarzenie sprawiło, że dr Jarosław Kaczmarczyk całkiem liczył narodowe sprawy. Dalej jednak projawiał przywiązania do swojego narodu, choćby przez to, że syna Aleksandra określił w grekokatolickiej cerkwi w Krenecji. W 1933 roku Jarosław Kaczmarczyk przeniósł swoją kancelarię do Krenecji. Od tego czasu było dwóch lemkiewskich adukatów w Krenecji: dr Jarosław Kaczmarczyk i dr Orest Hnatyszak. Druga wojna światowa rodzinie Kaczmarczyków przyniosła same nieszczęścia.

Osin człapkat za obaczką, szyby moczy doszcz. Żurba sirą sternią kracza, dost mam toho, dost mam.

0: zastrój śpiew.
1: Jarosław od razu po otrzymaniu informacji o wybuchu winy wyjechał do Lwowa. Lwin w 1940 roku aresztowano ciłu jego rodzinę i wywezeno do Kazachstanu. Na zesłaniu dr Jarosław Kaczmarczyk zachorił na tuberkulos, a jego żena w tym czasie robiła w sobchozie. Adeli Kaczmarczyk udało się dostać wizu dla Polaków i skoro wyjechała razem z synem Aleksandrem do Persji. Na Bliskim Wschodzie Adela z synem przeczekali wojnę i pierwszy rok zaraz po wojnie. Adeli nie udało się już odnajdzie Jarosława Kaczmarczyka i sąd uznał go za umarłego. Adela Kaczmarczyk wydała się drugi raz i wmarła w 1989 roku w Buenos Aires. Syn Aleksander studiował chemię na amerykańskim uniwersytecie w Bejrucie. Potem wykładał na wieloch uniwersytetach w Ameryce. Na żal nigdy nie otrzymał informacji, co stało się z jego nianią. Słuchaliście z Lemkiewskiego archiwu w Radiu Ruskiej Bursy LMFM. Paulo Hanas.

Wczera, dnes, zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.

0: Dobry wieczór. Na słuchowisku witam was jak wse Monika Tylawska i zapraszam na następną część noweli Petra Polańskiego Lisny Kobold. Piszliśmy dalsze. Wandruwali po lisach, spęcuwali się po wertepach, żeby raz do syta zadowolić się. Pod wieczór schodyliśmy się do seła, koli przed nami mygnuła znajema dla nas stać. Spod płaszcza czerweniła rożbriunowska westka. Nekoszewicz to? Zwiduju.
1: Tak, win, odpowił Antyp. Lem za czym win heł w horach, precin maje jakse remesło. Tak by si duwał tołdy w kawiarny.
0: Koszewicz szmarł mstytelny pochlad na Antypa i propał w chuszczawyni. Kole zeszlizmy na dorochu, ждал nas mi ulubleny dekan z damamy, kotry tyż przyjechał i razem machnulizmy do klebanii wirowkę. Uż na mości pryniała nas cygańska muzyka rubajuczym marszykom. Weszliśmy do siny. Damam, zdaje się, znajemej był rozkład pomieszczeń. One skierowali się do jednych z dwery i znikły. Za nima chodził pity i dekan, ale w tej chwili rozniósł się kryk starej służki, która oznajmiła, że do tej izby muszczynam nie to, że nie możesz wchodzić, ale nie chodzić się. To damska garderoba. Odyszliśmy i pustyli się do inczych dwery. Ale kole ich dekan otworzył, przedstawił się nam rozderający serce widok. Samy, nieżywy, mertwy, pantarki, pulaszy, kapłony. To był prosektoryj. W naszym rozczarowaniu zwidowaliśmy paru prechodjaczych osób, ale to ty tratyli hołowu i abo nyczne odpowiedzieli, abo radyli zo Słowacka. Najsy lubyt młody pan. I my chotili sy już lubyty, ale metajuczy się tak od Pontija do Pyłata ne mochli sme najty predmetu lubowy. Tołdy otworzyli się dwery i jawił się paroch Warłam. Wysoki, chudawy, kus zadla wysoty prychorblenny w dołchym surduti, z poriadną kluczką, wystajuczą spoza kołnirja i z jeszcze sympatyczniejszyma kluczkami przy czerwikach. Z druhych dwery wyszła parochowa szeroka, rozohryta od kuchennego ognia. Paroch Warłam prosto skierował się do moho dekanczyka i swoima żurawlenyma rukami tak ho serdecznie obniał, że cylinder dekana pokotył się łuką po zemle, ale se schowało się w surdut Warłama.
1: Zadusysz, Warłame, wera Boże, zadusysz!
0: Besiduwał dekan, ledwo dychajuczy i szamotajuczy się w rukach parocha. W końcu dekan oswobodził się od obniać boa i Warłam zabił nas do swojego gabinetu, żeby podorożny otriasli się i oddychli.
1: Brate wo Chrysti, besiduwał dekan, jak żyjesz? I tam, i heł, żena jak? Zychidni sprawy łamy. Dity? To siak, to tak.
2: Perebenda?
1: Ot.
2: Wynosy?
1: Piłbidy. A jeszcze prawda, autonomia jak?
2: Na boky.
1: Sławetni, teper daj mi do Stambułku uhorskoho duchanu. A może na peret czaroczku maleńku jak na perstok? Chyba już jak na perstok dla pokryplinia. Sliwowyci, wyszniaku. Znate. Proponowane jady te i pyjte.
0: Koli wyszli zme po napersku domowego wyszniaku, podkreślili czupryny i poprawili krawaty, woszli zme na salu. Stary dekan przyłożył dłoń do oczy i peresmotrył na około zebranych hosty. Na kanapach aeropak starszych dam, a na kresłach girlanda z różowych, pełnolicych, krasnych diłok. Jednak naprotył przedstawił się dla dekana bardziej interesujący wyt. Perez otworeny dweri do drugiej komnaty, wytno było riadamy przy zelenych stolikach łysy hołowy, oholeny lycia, smachlawy twary, stereotypowy koloratkę przy szyi. Dalsze biurowy profili i mistowy obleczenia.
1: Brawo, Barlame, besidował dekan. Mało naciły i dekanat jest sprosył.
0: Jego hołos poczuli lycia, poodwertali się, przywitali chorom.
1: Panteleimon, wzięli dekana na ruky i ponesli do komnaty zo zelenyma stolikami, gdzie w kińcy zahremiło mnoha jalita i toast, oczywiedno tłustej. Przecin uż rik myniat, jak taki brawurowej kwartet zyszał się, a jeden rik, sprawa ważna, wyliat na stolitia, a czasami i eru stanowyt. W sali wiół perwenstwo honwet. Win perechodył z jednego kruszka do drugiego, od diłczat do starszych dam, żeby ani jeden uchołok, ani jedno serdeczko nie ostało niezaworożone. Były jeszcze osoby nowe, które przedstawiali się jomu, win wse oświadczał, że za najbliższe szczęścia w jego życiu uważat poznajomlinia się z taką personą, przy czym każdy raz jego czupryna nie mochła wernuty do równowagi. I na dneska to już wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję wam, moi drodzy, za uwagę. I na następny odcinek zapraszam oczywiście już w piatniciu o godzinie 8 wieczór. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Czytała Monika Tylawska. Dobranicz.

Včera, dnes, zaran, LEM FM na żywo. Słuchaj, передавай drugim. LEM FM.

sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkołyci, lem kiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.

0: Tak, serdecznie pozdrawiam organizatorów Radia LEM FM, jak i słuchaczy radia. Zaklikuję, ludzie macie możliwość poczuć rodnego słowa. Starajcie się zawsze znajdować czas, żeby z anteny poczuć swoje radio LEM FM.
1: Dziękujemy.

Dobry den, tu Ihor Herbut, pozdrawiam wszystkich, kotry słuchają teper, LEM FM.

0: Ne było, a je. W kince sme sia doczekali.
1: Tu vem kinské radio.
0: Lemkiuski hołos w twojej chyży.

Jest to taki wers, co straszni opaczni tłumaczyły. Nie wierzyłem, że przejdę w naszym słowie, bo to do indy nie można było publikować. I faktycznie niehodni go byli zrozumieli i pomistili. W nim występuje paru hymnów na prostorii naszej historii. Deńczy ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże caria chrani, jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wers. Ci pora, pora, ci to smerć, smerć, ci stop, nie ruszymy, ci Boże chrań, jeszcze dasz to. Jak cyganowi na wesilu każą ty synu śpiewati, śpiewaj! To tolem, synku, znaj, że prawdę tma tem, lem lemkowina jedna, lem.